Dziękuję ci, mamo, jakżeś nas uspowała. Tak żnum łóżeczka pieśniczki śpiewała. Dziękuję ci, mamo, żeś cierpliwość miała. Aniżmy usnęli, bajki opowiadała. Dziękuję ci za siostry,

Dziękuję ci za góry, kiereś nas nauczyła. Mieć moc rada, a z nami jak szło po nich chodziła. Dziękuję ci za Olzę, łumniankę potuczki. Woda ciekła, a my rośli dziecka, wnucy, wnuczki. Dziękuję ci za to,

panienki, dziękuję siostrzyczki, że se tu w Alżbietankach tak pięknie starocie, jak o naszą mamę, tak było wszystkich w potrzebie. Na istotu Pana Boga schowane to mocie. Dziękuję wam wszystkim, co u tej pieśniczki upuścicie, a spłoń łezkę, nie ma to lachki w dycki. Na zimie, a bywało z dwoma skórkami chleba, a słoneczko beje, świeci dzień.